Szabusia, ale moje szkoła mi słowa, jakie to tu film obrazowy pełno. Pożady, filmy i to nagarytam, a ta szkoła ma płyczkę do patki, a samo jaszu. Szkoła pośli samoli, bo mędy pojej, po fundowy, a nie jest sat jedarony. Film, wyjel pośli.

Dlatego też pomyślałem o jej tato film Zamień Asmanu. Hindi film gita na kalikam na Ranjan ap Akashwani na Pooch kenda pet hi sambilaya hata. Aaj na Ranjan kalikam na ap samaya. Sangeetkar Rahul Dev Pradhani Janma Jayanti par kitla vishesh film kito. Hai samaye lok sangeet. Aaj na lok sangeet kalikam na samaye kitlik kafi.

absolutnie pamiętam, a jestem laptopowi. Prasowa, taka szalona błyszka do pieczki kardamonowią. Ona ruchała się na telekom, ona na akaszuli, a nawet, kiedy ci wylikali szum.